0: vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrák od kosti.
1: Pasa mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.